0: Ocierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Magdalena Lipoś,
2: Beata Chomontowska.
1: Hotel Bristol trwa jubileusz, 125 lat od momentu inauguracji tego miejsca i ciekawie zaplanowane obchody. Hotel Bristol to jest takie miejsce, w którym zbiegają się rozmaite wątki, spotykają się różne przestrzenie, polityka, ale to też miejsce pełne sztuki, prawda? Bo przecież i mieszkali tutaj też artyści i malowali chyba nawet w hotelowych wnętrzach.
2: Wojciech Kossak na przykład był taką postacią, nawet hotel miał jego obraz. Też są różne legendy związane z tym, z tą jego pracownią i tym, w jaki sposób on opłacał się za możliwość mieszkania de facto, częściowego przemieszkiwania w Bristolu, więc o tym wszystkim też będę mówić. Dla mnie jest też po tym pierwszym spacerze bardzo interesujące, że mieszkańcy Warszawy, ci, którzy uczestnicy tego pierwszego spaceru, nie byli w środku. Znaczy, zawsze są bardzo ciekawi, jak wygląda hotel od środka, bo mam wrażenie, że Bristol przez tą swoją wspaniałość i legendarność trochę onieśmiela. No i
1: tak jest.
2: Możliwość zajrzenia na przykład do tego apartamentu Podarewskiego, czy do innych ukrytych, też niedostępnych, tak powiedzmy, na co dzień miejsc, jest dużą atrakcją, sądzę.
1: Tak, zgadzam się absolutnie. Jako osoba urodzona w Warszawie i wielokrotnie wędrująca tymi ścieżkami, potwierdzam. Tak, tak, to jest miejsce onieśmielające, oczywiście wciąż budzące zachwyt, ale jednak jest tak, że właściwie nie wiemy, jak tam jest w środku. Teraz taka rzadka okazja, żeby się dowiedzieć i to dotrzeć do tych miejsc, które w ogóle są niedostępne na co dzień. Dzisiaj zapraszamy na spacery.
2: Będzie jeszcze spacer we wrześniu, pokazujący po wojnie, czyli historię hotelu w czasach kilku dekad PRL-u do współczesności. Ale też oczywiście opowiadający gdzieś w tle o całej pozostałej historii, czyli początkach, które też są bardzo ciekawe, architekturze i designie hotelu, który cały czas jest związany ze sztuką, tak jak tutaj wspomniałyśmy.
1: Myślę, że ten czas po wojnie to też bardzo ciekawy rozdział, niejednorodny i pewnie niewiele wiemy na ten temat. Teraz taka wyjątkowa szansa, żeby się dowiedzieć. Zapraszamy więc na kolejne spacery. Jak to wygląda? Bo udział w spacerach jest bezpłatny.
3: Tak, jest bezpłatny w każdy poniedziałek poprzedzający tę niedzielę. Zapraszam w poniedziałek najbliższy o godzinie 12 na nasze media społecznościowe, gdzie publikujemy link do zapisów. No musimy tutaj zdradzić, że ta grupa jest dość kameralna, więc poprzednim razem chyba w 10 minut te bilety się rozeszły. No ale też nam bardzo zależy na tym, żeby i dla zwiedzających było to bardzo komfortowe doświadczenie, a też musimy pamiętać, że hotel jest cały czas tym organizmem żywym, pracującym i pełnym gości, więc tak, żebyśmy mogli tutaj zapewnić też im komfort. Taka grupa pozwala właśnie tutaj zachować te standardy, więc 15 osób w poniedziałek o 12 zapraszamy do zapisów.
1: Polecamy więc waszej uwadze spacery. Tutaj dokładne instrukcje już są, jak wziąć w nich udział. Słodka niespodzianka na koniec każdego spaceru, to już wiem, ale...
3: Nie zdradzimy, co to?
1: Tak, trzeba się przekonać osobiście. Ale... Jest to taki słodki akcent, to na pewno. Ja ciekawa jestem też, czym dla pani jest prowadzenie tych spacerów i spotkania z publicznością. Myślę, że to może być zupełnie przyjemny rozdział tego lata.
2: Tak, no ten pierwszy spacer był bardzo sympatyczny. Ja w ogóle bardzo się cieszę i jestem wdzięczna za zaproszenie do tej przygody. Bo ja zazwyczaj oprowadzam, jeśli nie oprowadzam tak zawodowo, ale czasem prowadzę takie autorskie spacery po Muranowie. I to jest coś innego, bardzo ciekawego.
1: Tak, inna zupełnie historia w tej bogatej przeszłości Warszawy. I to ciekawe, że ten hotel Bristol był zawsze takim symbolem Warszawy dla pani mieszkającej w Krakowie, prawda? Bo myślę, że zazwyczaj często myśli się, nie wiem, o Zamku Królewskim, o Kolumnie Zygmunta. Kolumna Zygmunta jest chyba takim miejscem, które się tak kojarzy z Warszawą.
3: Indywidualne.
2: Nie, tak. To znaczy dla mnie zawsze symbolem Warszawy był Pałac Kultury i to się pokrywa z tym, co większość warszawiaków sądzi i oczywiście syrenka, ale jeśli myślę o tej tkance miejskiej, takiej architektonicznej, która by się wcześniejszego okresu i takich obiektach właśnie też użytkowych, to zdecydowanie Hotel Bristol tutaj on mi się kojarzył i nadal też tak jest. No są zawsze takie hotele, symbole w różnych miastach europejskich, w Paryżu, w Rzymie, w Londynie, które mają długą, bogatą tradycję i są to zazwyczaj luksusowe hotele i też związane właśnie z różnymi historiami ludzkimi, często weszły wręcz do literatury czy popkultury. Także Bristol tutaj zdecydowanie na pierwszym planie zawsze się pojawiał.
1: Do tej rozmowy jeszcze wrócimy podczas kolejnego naszego spotkania.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Okay.

0: to promocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10/00732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: plus 1 gratis. A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Po reklamie.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową już teraz. 25 stopni w Warszawie, w Łodzi w ciągu dnia 25 także. 26 czeka nas we Wrocławiu. W ciągu dnia 21 w Gdańsku, teraz 16 i 16 w tej chwili w Poznaniu, 15 w Szczecinie i w Koszalinie.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, oczywiście, że zapraszam. 7 dzień sierpnia, piątek. Imieniny Konrada, Doroty i Kajetana. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień opiekuna osób starszych. Piękno to nie tylko coś, co można zobaczyć, to również coś, co można zrobić. Toni Morrison na dziś i Magda Kasperowicz z Wami na dziś. Zaczynamy weekend. Dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie Czynizat 11 minut po godzinie 7. Dzisiaj obchodzimy Dzień Opieki nad Osobami Starszymi. To jest może wyjątkowa okazja, aby podziękować wszystkim seniorom i seniorkom za ich mądrość, doświadczenie i dobroć. Dla mnie, i chyba to wiecie, słuchając regularnie audycji, taką osobą zupełnie wyjątkową, kosmiczną jest moja babcia, która od zawsze jest moją inspiracją. To właściwie od niej nauczyłam się, że w życiu najważniejsze są cierpliwość, życzliwość, szacunek, miłość i amerykańscy hokeiści, których można oglądać na dużym ekranie. I ja mam dużą słabość do osób starszych. Dużą, bardzo dużą. Ja lubię osoby starsze, bo one niosą ze sobą i historię, i wspomnienia, i wartości. Nelson Mandela kiedyś powiedział, że społeczeństwo poznaje się po tym, jak traktuje swoich najsłabszych obywateli. Miał tu pewnie na myśli dzieci i osoby starsze. Pamiętajmy, że starsi ludzie nie potrzebują jedynie naszej pomocy, ale przede wszystkim naszej obecności, uwagi i serca.
1: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli za 20 minut po godzinie 7:00 Rzeki Literatury na Ziemi Lubuskiej. To nowy festiwal Fundacji Olgi Tokarczuk. Za nami rekordowa edycja Festiwalu Góry Literatury, w której wzięło udział niemal 80 tysięcy osób. Teraz czas na Rzeki Literatury. Fundacja Olgi Tokarczuk zapowiada nowy festiwal. Pierwsza edycja odbędzie się 20 sierpnia na terenie Ziemi Lubuskiej. Festiwal potrwa do 23 sierpnia. Rzeki Literatury powstały jako odpowiedź na małą liczbę festiwali i wydarzeń literackich na Ziemi Lubuskiej, a to właśnie tam, a konkretnie w Sulechowie i Klenicy urodziła się i wychowała Olga Tokarczuk. Pierwsza edycja Festiwalu Rzeki Literatury odbędzie się 20 sierpnia. Festiwalowymi scenami będą głównie plenerowe lokalizacje w Zielonej Górze, Bojadłach, Trzebiechowie, Zaborze i Klenicy.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Będzie pasmo koncertowe. Uczestnicy wydarzenia posłuchają też fragmentów najnowszej powieści Olgi Tokarczuk. Świata jest za dużo, które przeczyta sama autorka, a Maciej Sztur z kolei zinterpretuje utwory Wiktoria Meliny i Maksyma Krywcowa.

0: sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Autopromocja.
2: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Do hymnu!
5: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
6: Anioły Bieszczadzkie, Bieszczadzkie Anioły.
7: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
8: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
9: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
8: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
9: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
10: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
16: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
15: Po reklamie.

0: Słuchacie Czini Z, właśnie sobie czytam Wojciecha Szota, który pisze o wielkich pisarzach i mniej znanych autorach i pisze o książkach, na które czeka nie tylko po wakacjach, i tak sobie sprawdzam, czy gdzieś się pokrywamy. No na pewno Dennis Johnson i Drzewo Dymu, nowe wydanie i nowy przekład powieści jednego z naprawdę najukochańszych pisarzy. Drzewo Dymu, choć ukazało się po polsku w 2009 roku, i tu się zgadzam z Wojtkiem Szotem, w 2009 roku przemknęło niemal niezauważone. Zawsze się zastanawiam, czy okładka ma znaczenie. Być może. To jest historia o wojnie w Wietnamie, no i o człowieku, który dołącza do CIA. Jest siostrzeńcem pułkownika, jego zadaniem będzie wykonywanie rozkazów wuja bez mrugnięcia okiem. Mężczyzna zostaje wysłany do Wietnamu, a rozkręcająca się powoli, acz fantastycznie powieść to coś zdecydowanie więcej niż rozliczenie z amerykańską przeszłością. Naszkicowanie fabuły Drzewa Dymu zajęłoby kilka stron tekstu, zatem myślę, że warto tę książkę przeczytać, bo to jest szalona książka i jeżeli jej nie czytaliście, to bardzo wam zazdroszczę, że lekturę macie przed sobą dopiero.
1: Czini Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
0: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
5: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
7: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
14: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
17: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
18: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. 22 stopnie w Krakowie, 21 w Lublinie, 20 we Wrocławiu, w tej chwili 18 w Łodzi, 19 w Poznaniu, 20 w Warszawie, w Olsztynie temperatura wynosi 18 stopni, podobnie w Trójmieście 16 w Koszalinie, 19 w Poznaniu i 17 w Szczecinie.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Zapraszam, minęła 8-7 dzień sierpnia, piątek, imieniny Konrada, Doroty i Kajetana. Dzisiaj Dzień Opiekuna Osób Starszych i zdanie na dziś od Toni Morrison. Piękno to nie tylko coś, co można zobaczyć, to również coś, co można zrobić. Cześć słuchacze i słuchaczki, Magda Kasperowicz, zapraszam do 10 na śniadanie do łóżka.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.

Chili Z. To jest radio Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: słuchacie, czyli za 9 minut po godzinie 8. Kocham takie łańcuszki wysyłane nad ranem. Miłej kawusi, dobrego dzionka. Po prostu uwielbiam. Przypomina mi to zeszyty, takie złote myśli. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio moja przyjaciółka wpadła na taki pomysł po wielu randkowaniach, które naprawdę nie wyszły, były słabe i okazywało się za każdym razem, że po prostu algorytm narcystycznych osobowości męskich po 40 się na nią po prostu uwziął. I wymyśliłyśmy, że dobrze by było mieć takie złote myśli, bo fajnie jest poznawać nowych ludzi, ale zanim się pozna mężczyzn, w kontekście mojej przyjaciółki, ale zanim się takiego mężczyznę pozna, pójdzie się z nim, będzie się wyrabiało, malowało, 3 godziny stroiło, a potem po prostu się okaże na przykład, że on nienawidzi arbuza albo truskawek, to dobrze jest wcześniej wymienić się takimi złotymi myślami i przeczytać sobie ulubiony film, ulubiona książka, ulubiony samochód, ulubiona potrawa, ulubiony zespół muzyczny, ulubiona marka, ulubione perfumy. I po prostu człowiek od razu już na tym etapie może sobie zweryfikować ulubiony owoc i ulubione warzywo, a jak nic nie napisze, to jest coś. Naprawdę, polecałam mojej przyjaciółce, żeby wprowadziła ten plan w życie, ale się okazało, że nie, i po kolejnym rozstaniu facet już tydzień później znalazł się na aplikacji randkowej ze zdjęciem, które zrobiła mu moja koleżanka 3 tygodnie wcześniej. To jest dopiero coś. No nic to, bez względu na wszystko, uszy do góry, mordeńki, i będzie dobrze. To jest taka zapowiedź mojej babci na wszystko, co mnie w życiu spotykało. Wysyłam wam tę dobrą energię i wiecie, co z nią zróbcie.
1: Chilli Z, nastaw się na Chill Out.
0: Nie przewalcie na głupoty. Zamiast przewalcie jest inny wyraz w oryginale, ale nie mogę go powiedzieć, bo dostanę karę.

0: słuchacie, czyli za 18 minut po godzinie 8, a co do książek, na które czekamy, no to po wakacjach to oczywiście Olga Tokarczuk i Świata jest za dużo. Wiadomo, jak jest z krytyką naszej noblistki w Polsce. Ja mam z tym spory problem. Pisarka przez jednych jest traktowana jak prorokini, która broni liberalnej demokracji przed zakusami złego. Wojtek Szot też o tym pisze. Dla drugich jest emblematyczną postacią reprezentującą złe liberalne elity. Stała się centralną figurą polskiego sporu i tu się z Szotem zgadzam. Każde jej wystąpienie jest szeroko komentowane, a nawet merytoryczna próba dyskusji z Tokarczuk kończy się awanturą i choćby z tego powodu warto poczekać na nową książkę, bo historie dziejące się na ziemiach odzyskanych są bardzo rzadko opisywane w literaturze i te historie nie są porządnie opowiedziane w literaturze. Nie wiem, co znaczy porządnie, tak cytując noblistkę, ale czekam.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: To pewne. Niskie

0: Louis Glück. Umierasz, gdy umiera twój duch. Jeśli on żyje, ty żyjesz. Możesz sobie nic z tego nie robić, ale ciągniesz to. Coś, na co nie masz wpływu. Kiedy mówię to moim dzieciom, nie zwracają uwagi. Myślą, że starzy ludzie tak zawsze zachowują się. Gadają o rzeczach, których nikt nie może zobaczyć, by ukryć utratę komórek mózgowych. Mrugają do siebie porozumiewawczo. Posłuchaj starego, mówiącego o duchu, ponieważ nie możesz sobie przypomnieć, jak nazywa się krzesło. Samotność jest okropna. Nie chcę żyć sama. Być sama, gdzie nikt cię nie słyszy. Pamiętam słowo na krzesło. Chcę powiedzieć, po prostu nie jestem już zainteresowana. Budzę się, myślę, muszę się przygotować. Wkrótce duch się podda. Wszystkie krzesła na świecie nic nie pomogą. Wiem, co mówię. Kiedy wychodzę z pokoju, że powinnam się z kimś spotkać, że powinnam brać jeden z tych nowych leków na depresję, słyszę ich szepty. Planują podział kosztów. Chce mi się krzyczeć. Wszyscy żyjecie we śnie. Wystarczająco przykro, ale oni obserwują, jak się rozpadam. Wystarczająco źle bez tych pouczeń, jakie dostają w dzisiejszych czasach, jakie miałabym jakiekolwiek prawo do tych nowych informacji. Cóż, mają to samo prawo. Żyją we śnie, a ja się przygotowuję do bycia duchem. Chcę krzyczeć, mgła ustępuje. To jest jak nowe życie. Nie masz żadnego udziału w wyniku. Pomyśl o tym. 60 lat siedzenia na krzesłach, a teraz śmiertelny duch szuka tak otwarcie, tak nieustraszenie. Podnieś zasłonę, aby zobaczyć, z czym się żegnasz.
1: Jeden wiersz w radiu.

0: Store. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
3: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
2: Nawet tutaj musisz.
4: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
5: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
3: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
6: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna. 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam.

0: Super ceny.
1: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
2: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
3: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
4: Jalen Ngonda, twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
5: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Silizet. Silizet. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. W tej chwili w Warszawie temperatura rośnie, 19 stopni, 19 także w Łodzi, 22 we Wrocławiu, 17 w Katowicach, 22 stopnie w Krakowie. Idziemy do góry. Poznań 20 i Warmia i Olsztyn 19, 19 także w Trójmieście, 18 stopni w Szczecinie i 19 w Białymstoku.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, 9 na zegarze. Kulturalna pani zaprasza na kulturalny poranek. 7 dzień sierpnia, piątek, imieniny Konrada, Doroty i Kajetana. A ja państwa bardzo serdecznie zapraszam do 10. Za chwilę świetny, fenomenalny, słodko-gorzki konkurs w Chili Z i będzie dużo, dużo dobrych książek w tej godzinie. Zapraszam.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli Z, 9:12 na zegarze, a już teraz zaproszenie do konkursu. Jeśli macie taką piosenkę, przy której uśmiechacie się i robi wam się smutno w tej samej sekundzie, to właśnie tak brzmi Bittersweet Festival. Napiszcie, na którego wykonawcę festiwalu czekacie najbardziej, opowiedzcie o tym jednym momencie, który wraca przy pierwszych nutach. Codziennie nagradzamy najbardziej poruszające zgłoszenia. Do wygrania 500 zł i festiwalowe gadżety od marki Crunchips.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: słuchacie, czyli za 9:22 na zegarze. Dzisiaj jest Dzień Opiekuna Osób Starszych i w moim ulubionym naściennym kalendarzu Toni Morrison jej słowa, że piękno to nie tylko coś, co można zobaczyć, to również coś, co można zrobić. I muszę wam powiedzieć, że ostatnio przez te kilka dni przekonuję się o tym na każdym kroku, że ludzie są wspaniali, ludzie są pomocni, ludzie są empatyczni, ludzie są dobrzy. I jeżeli chcemy dostrzec w nich to piękno, dobro, szlachetność, empatię, to dostrzeżemy i to do nas przyjdzie. I tak bardzo się wzruszyłam, bo w międzyczasie podczas audycji dostałam telefon urzędniczy. Wiecie, że to nie jest miłe, często jak dzwoni taka pani z urzędu, zupełnie poważna. A tutaj po prostu samo dobro, samo dobro. Pozdrawiam wszystkich urzędników i wszystkie urzędniczki, które słuchają Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
3: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
4: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19:00 tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysł.
8: Do hymnu.
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko.

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
4: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Chillout.
1: Chillout. Chillout. Chillout. Nastaw się na chillout.

0: Słuchacie, czyli za 9.41, a już teraz książka zupełnie niesamowita. Historia miłości macierzyńskiej Elizabeth Badinter. To książka, która zyskała miano kultowej, przełomowej, którą kserują kolejne roczniki kierunków Gender Studies i do której odwołują się kolejne pokolenia autorek i autorów piszących o kobietach i macierzyństwie. Od lat była białym krukiem. Maria Janion pisała w eseju Niańka i Kowboj, że feminizm francuskiej filozofki uznawano za oświecone, reformistyczne i tolerancyjne, a mimo to swoimi rozważaniami o tym, czy instynkt macierzyński jest wrodzony i czy każda kobieta go czuje, włożyła kij w mrowisko, sądząc z gwałtownych reakcji, jakie wywołała ta książka. Macierzyństwo jest dziś ciągle tematem tabu. Dlaczego? Bo ośmieliła się powiedzieć, że kobieta może być, cudzysłów, normalna, nie będąc matką i że nie każda matka ma nieodparty pociąg do zajmowania się urodzonymi przez siebie dziećmi. Ponadto podkreśliła, do jakiego stopnia pragnienie posiadania dziecka jest złożone, trudne do określenia i do oderwania od całej sieci czynników psychologicznych i społecznych, które na przestrzeni wieków od XVII do XX wieku nie ułatwiały kobietom bycia matkami. magdalena.kasparowicz@czylizet.pl. Proszę się zgłaszać.
1: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
10: Niezapomnianych emocji.

0: Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Amerykańska Akademia Sztuki Filmowej od 53 lat przyznaje studenckie Oscary. W tym roku wielki sukces w związku z tą nagrodą odnotowuje Warszawska Szkoła Filmowa. Za film Kamatipura Express studenckiego Oscara otrzymał Leon Korzyński.
3: Ja dostałem maila kilka dni temu z zaproszeniem na taką rozmowę z nimi. Dołączyłem na tego Zooma, no i tam właśnie na początku nas tam popytali, jak to jest być finalistą. Powiedzieli, że mamy do was jeszcze tam ostatnie pytanie, jak się czujecie z tym, że jesteście laureatami studenckiego Oscara. No i my wszyscy myśleliśmy, że to jest, nie wiem, żart.
2: To był reżyser Leon Korzyński, a operatorem kamery w nagrodzonej produkcji był Witold Prokopczyk.
4: Na pewno w jakimś stopniu jestem z tego zadowolony. Wydaje mi się, że najbardziej zadowolony jestem z tego, że jakby Leon zrobił to razem ze mną, a ja zrobiłem to razem z Leonem. I zadowolony jestem na pewno z tego, że zrobiłem to z ekipą ludzi, którzy są niesamowicie oddani swojej pasji. Więc można powiedzieć, że jestem szczęśliwy, ale mam nadzieję, że to jest po prostu początek filmowej przygody dla mnie i dla Leona, takiej wspólnej i dla całej naszej grupy.
2: 2972. Tyle filmów zgłoszono w tym roku do nagrody studenckiego Oscara. Całej ekipie tworzącej Kamatipura Express serdecznie gratulujemy. A gdybyście zaprojektowali coś, co stanie się wizytówką całego kraju? Trwa druga edycja konkursu na projekt oficjalnego produktu wizerunkowego Polski. Towarzyszy mu hasło Kultura buduje tożsamość.
5: Polskie projektowanie, moda i rzemiosło wyróżniają się wysoką jakością, szacunkiem do wykorzystywanych materiałów oraz umiejętnym czerpaniem z lokalnej tożsamości. Poszukujemy projektu produktu, który w nieoczywisty sposób odwołuje się do lokalnych historii oraz technik rzemieślniczych. Zależy nam na rozwiązaniach, które w nowoczesny sposób zinterpretują polską kulturę. Zwycięska koncepcja doczeka się pełnego wdrożenia produkcyjnego w formie limitowanej serii 800 egzemplarzy.
2: Mówi Renata Pawłowska-Pyra z Instytutu Przemysłów Kreatywnych. Czas na wysyłanie zgłoszeń w konkursie Polska Kreatywni – Kultura buduje tożsamość mija 16 sierpnia, a więc macie jeszcze 9 dni, żeby stworzyć koncepcję dzieła reprezentującego Polskę. Szczegóły konkursu znajdziecie na stronie Instytutu Przemysłów Kreatywnych. Na koniec zaproszenie na festiwal, który zmienia miasto w imersyjną wystawę. Wrocławski Kinomural, festiwal sztuki nowych mediów, coraz bliżej. 18 i 19 września, a szczególnie w nocy, z piątku na sobotę, Wrocław zmieni się w jedną wielką wystawę. Prace będą pokazywane na 6 ścianach kamienic, z czego każda ma około 300 metrów długości. Headlinerem Kinomuralu w tym roku będzie berliński reżyser Ekstrawek, czyli Oliver Latta. Możecie znać go z głośnego serialu Severance – Rozdzielenie, do którego stworzył czołówkę. We Wrocławiu artysta pokaże autorską graficzną wizualizację Human Patterns, w której ludzkie ciało staje się polem eksperymentów, metafor i niekończących się pętli. Ale Ekstrawek to tylko jeden z 70 najlepszych artystów grafików z aż 22 krajów, którzy pokażą swoje prace na festiwalu Kinomural we Wrocławiu, a będzie ich ponad kilkaset projekcji na nas czeka już między 18 a 19 września.
0: Katarzyna Kozak, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Sprawdzamy 20 stopni w Krakowie, 18 w Katowicach, 22 w Nowym Targu i w Rzeszowie, 21 w Lublinie, w Łodzi 20, 23 we Wrocławiu, 21 w Poznaniu w tej chwili i w Suwałkach w Olsztynie, 19 i 20 stopni w Trójmieście i Szczecinie.

0: lato w Geniuset.
1: Dzień dobry. Wszystko się zgadza. Magda Kasperowicz. Zapraszam do 11 na przedłużone śniadanie do łóżka.
0: Geniuset.
2: Nastaw się na letni chillout.

0: Słuchacie, czyli za 15 minut po godzinie 10. O, już teraz 16. Świata jest za dużo, taki jest tytuł nowej obszernej powieści Olgi Tokarczuk. Premiera w październiku, zapowiadany jako ostatnia w jej dorobku, jak mówi noblistka, to jej akt wiary w siłę życia. Podczas Festiwalu Góry Literatury Olga Tokarczuk czytała fragmenty. Autorka przeczytała fragmenty podczas inauguracji 14 października premiera. To powieść konstelacyjna. Jest w niej wszystko, co w twórczości Tokarczuk budzi najwyższy podziw, a jednocześnie jest to książka najbardziej osobista z dotychczasowych i najbardziej aktualna. Autorka tłumaczyła podczas Festiwalu Góry Literatury, że ta książka nawiązuje do plakatów z lat 40. XX wieku i w ten sposób odnosi się do treści książki. Bardzo na tę książkę czekam.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: I myślę, że nie tylko ja.

0: Niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chilli Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
0: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
8: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
9: Szeroki wybór, pełny smak?
10: Tak, sięgnij po Alesto.
9: Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Kram Chips, producent chipsów Bittersweet.
1: Jak byłam mała i moja mama woziła mnie do szkoły podstawowej, to miałyśmy swoją tradycję. Zawsze puszczałyśmy w zapętleniu utwór Get Free. Gdy dzisiaj słucham, przypominają mi się te czasy i łezka kręci mi się wokół. Przypominają mi się wspólne chwile z mamą, a teraz jest ich mniej, dlatego super byłoby usłyszeć tę piosenkę z moją mamą na żywo, na koncercie, napisała Laura z Warszawy i zgarnia nagrody w naszym konkursie Słodko Gorzko w Chili Z. Słodko Gorzko w Chili Z, Bitter Sweet Festival i utwory, które nas wzruszają, które powodują w nas inicjację wewnętrznej melancholii, które jednocześnie nas rozśmieszają, radują i powodują nostalgię i łezkę wokół. No to dokładnie tak jak Laura napisała. Codziennie przez cały tydzień nagradzaliśmy poruszające zgłoszenia. Lauro, 500 zł i festiwalowe gadżety od marki Crunchips są twoje. A to wszystko w ramach Bitter Sweet Festiwalu, na którym musicie być, na którym musicie się znaleźć, na który zapraszamy was z całego serca. My też tam będziemy.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Sponsorem konkursu był właściciel marki Kram Chips, producent chipsów Bittersweet.
1: Bardzo dziękuję wam za dzisiaj. Upał na do usłyszenia. Dobrego, pięknego, cudownego weekendu. Cześć.

0: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
8: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival.

0: Ty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe.

0: w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
2: Katarzyna Kozak, jest 11.
0: W pogoni za kulturą.
3: Prace najbardziej rozpoznawalnego twórcy popartu zawitają do Polski. Od dziś w Krakowie możemy oglądać przekrojową wystawę Andy'ego Warhola. Wystawa Andy Warhol od linii do legendy. Znajdziemy ją w Górnym Pałacu Sztuki przy Placu Szczepańskim. W sumie ponad 100 dzieł. Rysunki, okładki, filmy i plakaty. Część z nich nigdy wcześniej nie była pokazywana w Polsce. Andy Warhol urodził się w Pittsburghu, w Pensylwanii, ale był synem Rusinów Karpackich, Łemków, którzy wyemigrowali do USA. Na wystawie możemy prześledzić, w jaki sposób kształtował się charakterystyczny styl Warhola. Widzimy, jak zacierał granice między sztuką, reklamą, modą i kulturą masową. Andy Warhol, od linii do legendy, czeka na Was od dziś do 27 września w Krakowie. Wydawnictwo PWN zaprasza na wspólne letnie czytanki. W kawiarni Przystań w Warszawie tworzą przestrzeń do spotkania i wspólnej lektury.
4: Leniwe niedzielne przedpołudnie, piękne otoczenie zieleni nad samą Wisłą, po prostu niedzielny poranek, kawa, książka i bliskość ludzi, z którymi można, ale nie trzeba porozmawiać.
3: Mówi Katarzyna Nowak, dyrektorka wydawnicza PWN.
4: Spotykamy się przy wspólnym stole. Każdy przychodzi z własną książką albo wybiera coś z naszej witrynki wydawnictwa PWN. Siada gdzie chce i spędza czas we własnym rytmie. To taka cicha alternatywa dla zorganizowanych spotkań kulturalnych.
3: Najbliższe spotkanie w ramach letnich czytanek odbędzie się już w tę niedzielę, 9 sierpnia o 10:30 w kawiarni Przystań w Warszawie. Wstęp wolny. To na koniec kino i zaproszenie do Zwierzyńca. Na Lubelszczyźnie już w najbliższą niedzielę rozpocznie się 27. Letnia Akademia Filmowa. Przez cały tydzień festiwal filmowy będzie bijącym sercem małego roztoczeńskiego miasteczka. Ekrany filmowe znajdziemy na skraju Roztoczeńskiego Parku Narodowego, w kompleksie browaru, w środku i na zewnątrz, a także na hali sportowej jednej ze szkół. W programie aż 16 sekcji festiwalowych, w tym retrospektywa Marilyn Monroe, na ekranie m.in. Mężczyźni wolą blondynki. Poza tym kilka filmowych perełek, na przykład nowy rumuński film pod tytułem Dracula czy Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Do Zwierzyńca warto wybrać się przede wszystkim na seanse, ale organizatorzy mają dla nas także wydarzenia, które stanowią moment wytchnienia, na przykład targ śniadaniowy czy liczne muzyczne propozycje. Pełen program 27. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu znajdziecie na lovefest.pl.
0: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: Lato w Chiliset.
2: A to niewielkie roztoczeńskie miasteczko, o którym wspomniała Katarzyna Kozak, jest naprawdę niezwykle urodziwe, a do tego ma bardzo ciekawą historię, którą warto poznać. Dzień dobry, 3 minuty po 11:00. Zaczynamy.
0: Chiliset.
1: Nastaw się na letni chillout.

Million Young i Swish przed chwilą w Gizette. Dzisiaj lato pozwala nam tak odrobinę odetchnąć od upałów, a my dodajemy do tego muzykę pełną przestrzeni. 15 godzin i 10 minut trwa dzisiejszy dzień, bo słońce ma zajść kilkanaście minut po 20. A fragment tego letniego odcinka, jeśli będziecie po drugiej stronie, spędzimy dzisiaj razem. Ja nazywam się Magda Bauer i zapraszam Was do 15. Będzie oczywiście nowa muzyka, bo to przecież piątek, a do tego kolejne nowe pomysły na weekend, na pewno od Katarzyny Kozak w Pogoni za Kulturą i wakacyjne adresy, ponieważ to jest weekend, no to również takie, pod którymi tańczy się pod gwiazdami. A teraz już muzyka w GZ, Better By Your Side. Tak nazywa się kawałek, który teraz zagra.

0: Ależ elegancko rozbujała nas Natalia Mujanga przed chwilą w Chilizet. Gdyby ktoś chciał jeszcze raz, a do tego jeszcze zobaczyć Natalię Mujangę, jak wykonuje ten utwór, to proszę zajrzeć na naszą stronę, nasz profil na YouTubie, bo tam Chilizet Live Session z udziałem Natalii, które odbyło się już jakiś czas nie tak duży temu, ale teraz zarejestrowany jest do zobaczenia, posłuchania i pozachwycania się oczywiście w każdej chwili.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Autopromocja.
3: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama. To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: do środy. Mleko UHT Łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: Jalen Ngonda, twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
3: Po reklamie.

Wet Dreams to Daniela Andrade, a ja poprzednio obiecywałam kilka takich adresów, w których tańczę się pod gwiazdami. No i sporo ich mamy właściwie przed nadchodzącym weekendem i w Warszawie, i w Krakowie, i na Śląsku chyba też coś się znajdzie, ale na początek chcę was zabrać nad morze do Gdyni, gdzie przypomnijmy, działa jeszcze letnie kino plenerowe na plaży w Orłowie, ale teraz zatrzymujemy się na bulwarze nadmorskim, żeby potańczyć właśnie tutaj dzisiaj koncert, otwarty jam session, warsztaty, spotkania, a to wszystko w ramach takiego specjalnego programu realizowanego przez Muzeum Emigracji w Gdyni. To jest taka muzyczna podróż przez Azję Zachodnią, Afrykę Północną i Amerykę Południową. Dwa dni, dwa wieczory właściwie obejmujące, bo dzisiaj Reflections, pod tym hasłem spotkamy się, no właśnie, na bulwarze nadmorskim. A jutro jeszcze pokaz filmów krótkometrażowych, które rozpocznie się o 19:00 w Muzeum Emigracji, oraz impreza DJ-ska, no i koncerty, na które zapraszamy was o 21:00, co jest ważne. Wstęp na te wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, nie trzeba się zapisywać, a więcej szczegółów dotyczących na przykład wykonawców, którzy będą nas pięknie, jak myślę, prowadzić przez świat muzyki Azji i Afryki, a także Ameryki. Oczywiście na stronie internetowej Muzeum Emigracji w Gdyni. To takie muzyczne spotkania na styku kultur. A u nas też muzyka z różnych stron świata. Polska pojawi się jeszcze przed 12:00, ale teraz Loose Hands i Blind w Chili Set.

0: A jeśli spodobał wam się ten kawałek, który zagraliśmy przed chwilą, to podpowiadam, że jego tytuł brzmi Usta Usta, a artysta to Senny, tak się każe tytułować. No tak sennie trochę dzisiaj też powiem wam, że ja się czuję w obliczu tej pogody, która oczywiście przyniosła nam troszeczkę świeższego powietrza, ale też wymaga chyba przyjęcia większej ilości kawy. Być może to jest dobry moment właśnie teraz, 7 minut do godziny 12. No i może tak zrobię, żeby w pełni już być gotową na to, co nas czeka po 12, a po 12 emocje muzyczne, jak zawsze w piątek u nas, czyli Z Music Friday, czyli trzy premiery, trzy nowe utwory, na które ja osobiście już czekam. Będziemy słuchać ich po raz pierwszy wspólnie całkiem niedługo, no ale wcześniej przybiegnie do nas Katarzyna Kozak, jak zwykle z mnóstwem dobrych, ciekawych informacji i propozycji na najbliższy czas. Bądźcie zatem z nami, do tego tak delikatnie oczywiście was zachęcam.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Trwają Empik Days, łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazji już dziś. Empik.
11: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
12: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.

0: Chill Out.
1: To jest radio Chill Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Za minutę 12 przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
3: Na początek małe przypomnienie, że Och Teatr i Teatr Polonia w Warszawie grają przez całe lato. Możecie wybrać się na przykład na darmowy, plenerowy spektakl od Och Teatru pod tytułem Kot w butach. Znaną nam wszystkim bajkę w reżyserii Lili Sadowej zobaczymy na scenie przed teatrem. Wśród obsady Paulina Staniaszek, Weronika Warchoł i Adam Biedrzycki, gwarantowany humor, piękne kostiumy i piosenki, klasyczna baśń Kot w butach. Do zobaczenia bezpłatnie od piątku do niedzieli przed Och Teatrem. Wracamy z zaproszeniem na Bittersweet Festival w Poznaniu. Tam wśród największych międzynarodowych gwiazd współczesnej sceny muzycznej znajdzie się miejsce także dla muzyki klasycznej. 14 sierpnia, drugiego dnia festiwalu, w muzyczną podróż zabierze nas Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus.
4: Zaczniemy ten koncert wielkimi klasykami, które każdy na pewno gdzieś słyszał te utwory. Uwertura Wilhelma Tella Rossiniego i piąty taniec węgierski. I potem zaczynamy naszą podróż troszeczkę skręcając w stronę Latynoameryki. Wystąpimy w towarzystwie Michała Stochela, zwycięzcy Eurowizji tegorocznej.
3: Z dyrygentką Orkiestry Amadeus, Anną Duczmal-Mróz, rozmawiała Magda Bauer.
4: Drugi set będzie poświęcony Astorowi Piazzolli. To będą cztery pory roku, gdzie solistką będzie znakomita polska skrzypaczka Maksima Sitarz, tango. I trzeci set jest już zupełnym odkryciem nowego świata, ponieważ utwory muzyki klasycznej Libertango Piazzolli czy cztery pory roku Vivaldiego, jedna z części, nałożymy na to muzykę tworzoną przez DJ Markowego, a wystąpią razem z nami mistrzowie olimpijscy i tancerze kadry narodowej breakdance.
3: I to wszystko czeka na uczestników festiwalu Bittersweet w Poznaniu, czyli Z też będzie na miejscu ze swoją festiwalową strefą. Do usłyszenia od 13 do 15 sierpnia. Te wakacje cykl Silne Razem w kinie Kinogram dostarcza widzom pięknych filmowych doświadczeń i letnich obrazów prosto z Maroka, Włoch i Hiszpanii. Co obejrzymy w ramach sierpniowej edycji Silnych Razem w Fabryce Norblina?
5: Najnowszy film Pedro Almodovara. Jest to jego ostatni od 5 lat hiszpańskojęzyczny film. Zwraca do korzeni. Myślę, że też pokazuje, że nie traci werwy. Sam film jest na pewno bardzo rozbudowany. Ja oglądając go miałam wrażenie, że oglądam tak naprawdę kilka historii, trochę jak kilka etiud, które się trochę domykają, trochę pozostawiają otwarte zakończenie.
3: Mówiła w rozmowie z Magdą Bauer, Kinga Sura, koordynatorka Silnych Razem, a mowa oczywiście o filmie Gorzkie Święta.
5: Mamy tam dwa wątki. Mamy główną bohaterkę, która przeżywa swoje własne kryzysy, jest niespełnioną reżyserką, chciałaby robić kino artystyczne, a robi reklamy. I po śmierci matki wpada trochę w pracoholizm, ale równolegle mamy też bohatera, który jest w zasadzie odzwierciedleniem Pedro Almodovara, jest właśnie uznanym reżyserem, więc mamy tutaj ich znajomość, ich relacje, ale ich osobiste też takie kryzysy, z którymi sobie radzą.
3: W najbliższy wtorek, po projekcji filmu Gorzkie Święta, dziennikarka Kara Becker porozmawia z Odettą Moro i Kariną Gralak-Nowacką. Jeśli macie ochotę wybrać się do kinogramu na seans i spotkanie, mamy dla Was podwójną wejściówkę. Napiszcie nam, w jaki zdrowy sposób można poradzić sobie ze stratą. Czekamy na Wasze odpowiedzi na kultura@chillz.pl.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Chillz.
2: Już 4 minuty po 12:00 dzisiaj wprowadzamy Was w takie weekendowe, relaksacyjne nastroje. Mam nadzieję, że nam się to pomalutku udaje. Big peek na początek kolejnej godziny i fun.
0: Nastaw się na letni chillout.

0: Czyli Z Music Friday.
1: Distancing Static, tak nazywa się, tak zatytułowana jest płyta, na którą czekają fani Bonobo. 11 września ma pojawić się nakładem wytwórni Ninja Tune, a my dzisiaj mamy przyjemność posłuchać kolejnego kawałka zapowiadającego tę płytę. Joy Crooks, brytyjska wokalistka, nominowana do takich nagród jak Brit czy Mercury Prize, jest tutaj gościem specjalnym na całym albumie i pojawia się również w utworze, którego za chwilę posłuchamy. Sam Simon Green zdradził co nieco na temat tego, jak powstawała ta piosenka. Otóż w zeszłym roku wysłał kilka pomysłów do Joy Crooks, a ona po wysłuchaniu tego, co on przygotował, dodała coś od siebie. Następnie jej wokal poprowadził Bonobo i wszystko, co w tym kawałku usłyszymy, zostało jakby podporządkowane właśnie jej inwencji. A zatem mamy tutaj subtelną elektronikę, mamy soulowy wokal, no i mamy bardzo, jak myślę, przyjemny kawałek zatytułowany Always on Your Side. Ale czy tak jest, to już teraz przekonamy się o tym wspólnie z wami. Gramy w ramach Czyli Z Music Friday już teraz.
0: Czyli Z
2: Music Friday.
0: Oto pierwsza piątkowa nowość.

0: Bonoboy Joy Crooks jako pierwszy nowy kawałek na naszej antenie dzisiaj pod szyldem Trizet Music Fridays, a przed chwilą Cosmos Midnight i Yesteryear. Tak gramy wam w Trizet w piątkowe. Już popołudnie to oczywiście nie koniec nowości. Po małej przerwie wrócimy do kolejnych premierowych utworów.
1: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19:30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysł.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
14: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
15: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
16: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
17: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
16: Po reklamie.

0: RMFFZ Music Friday.
1: Role Model prezentuje dzisiaj już w całości swój najnowszy album. Płyta Chuck Tamley and the Hourglass ukazuje się dzisiaj, bo dzisiaj światło dzienne ujrzał ostatni utwór z tego właśnie albumu. Trzeci album Role Model ma w tle sporo emocji i rozstanie. Sam artysta mówi o nim, że to jest swego rodzaju podróż przez czas. A Harmony, ostatni utwór na nowym albumie, ma za sobą już debiut w telewizji, w programie The Tonight Show. Natomiast u nas debiutuje właśnie teraz.
0: Czyli Z
2: Music Friday.
0: Oto druga piątkowa nowość.

0: MDZ Music Friday.
1: Nasza trzecia premiera to jest spotkanie z polską wokalistką, której przysłuchuje się już od jakiegoś czasu, między innymi za sprawą debiutanckiej płyty Agnieszka, którą ma już na swoim koncie. Tutaj nowe interpretacje piosenek Agnieszki Osieckiej, płyta, jak myślę, szczególna również w tym roku, ale teraz będziemy słuchać zupełnie nowego utworu Basi Małeckiej, bo to o niej mowa. Już od kilku dni sama artystka, sama wokalistka cieszy się z tej premiery. Cieszymy się i my, że zaraz wspólnie posłuchamy utworu, który jest o uczuciach i to takich, do których czasem trudno się przyznać. Tak nazywa się ta piosenka. To co? Słuchamy razem już teraz.
0: Czyli Z.
2: Music Friday.
0: Oto trzecia piątkowa nowość.

0: Media TZ. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotę.

0: Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: To już 13:00, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
2: Adepci Warszawskiej Szkoły Filmowej otrzymali studenckiego Oscara. Amerykańska Akademia Sztuki Filmowej przyznaje tę nagrodę od 53 lat, a tym razem otrzymali ją filmowcy z Polski za film Kamatipura Express. Jakie to uczucie otrzymać tak prestiżową nagrodę, mówi reżyser Leon Korzyński.
3: Ja dostałem maila kilka dni temu z zaproszeniem na taką rozmowę z nimi. Dołączyłem na tego Zooma, no i tam właśnie na początku nas tam popytali, jak to jest być finalistą. Powiedzieli, że mamy do was jeszcze tam ostatnie pytanie, jak się czujecie z tym, że jesteście laureatami studenckiego Oscara, no i my wszyscy myśleliśmy, że to jest, nie wiem, żart.
2: A operatorem kamery Kamatipura Express był Witold Prokopczyk.
4: Na pewno w jakimś stopniu jestem z tego zadowolony. Wydaje mi się, że najbardziej zadowolony jestem tego, że jakby Leon zrobił to razem ze mną, a ja zrobiłem to razem z Leonem. I zadowolony jestem na pewno z tego, że zrobiłem to z ekipą ludzi, którzy są niesamowicie oddani swojej pasji. Więc można powiedzieć, że jestem szczęśliwy, ale mam nadzieję, że to jest po prostu początek filmowej przygody dla mnie i dla Leona, takiej wspólnej i dla całej naszej grupy.
2: 2972 filmy. Tyle zgłoszeń w tym roku otrzymała Amerykańska Akademia Filmowa do nagrody studenckiego Oscara. Całej ekipie tworzącej nagrodzony Kamatipura Express serdecznie gratulujemy. Tworzyła ponad 150 scenografii teatralnych, operowych i filmowych. Była wieloletnią pedagogzką krakowskiej ASP i artystyczną i życiową towarzyszką Andrzeja Wajdy. Prace Krystyny Zachwatowicz-Wajdy, bo o niej mowa, od dziś możemy oglądać na indywidualnej wystawie. Jej tytuł to Trzeba być stale obecnym. Teatr Krystyny Zachwatowicz-Wajdy. A mieści się w Galerii Kordegarda w Warszawie. Na ekspozycji zobaczymy 56 autorskich szkiców projektów scenograficznych, oryginalne kostiumy sceniczne oraz kadry ze spektakli. W centrum wystawy znajdziemy realizacje teatralne z lat 60. i 70., w tym debiut Zachwatowicz podczas ślubu Witolda Gombrowicza w Studenckim Teatrze w Gliwicach z 1960 roku. Jedną z najważniejszych współprac filmowych artystki jest Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1973 roku. Krystyna Zachwatowicz była odpowiedzialna za kostiumy do Wesela. Na wystawie w Kordegardzie dowiemy się więcej i o tej filmowej, i o teatralnej karierze Krystyny Zachwatowicz-Wajdy od dziś do 11 października. Zostańmy w tym kinowym klimacie, bo już jutro kolejny pokaz w ramach kina plenerowego W stronę zachodzącego słońca. Pod kinoteką zobaczymy film Bez wyjścia. Reżyser z Korei Południowej, Chan Wook Park, w swojej najnowszej produkcji przedstawia nam bohatera, który staje pod ścianą. Zostaje zwolniony z firmy, w której spędził 25 lat, co przekłada się na wszystkie aspekty jego życia. Co zrobi, tracąc, jak mu się wydaje, wszystko? Sprawdźcie sami, a warto, bo w tę rolę wciela się Byung-Hun Lee, znany ze Squid Game, z serii G.I. Joe czy z Siedmiu Wspaniałych. Bez wyjścia. Do zobaczenia pod kinoteką już w tę sobotę o 20:30.
0: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Dziękujemy za filmowe propozycje. No tak, ten odcinek piątku jest u nas zazwyczaj filmowy, ale teraz lato i wakacje, zatem Anię Serdiukow i Alicję Myśliwiec usłyszycie za niedługi czas. Dzisiaj ja będę z wami jeszcze przez te 2 godziny. Zachęcam, żebyście byli z nami.

Rita i TV Disco of GZ. I skoro tak tanecznie nam się tutaj zrobiło, to no tak, mam dla was kolejny taneczny adres na ten weekend i myślę, że ucieszy tych, którzy bywali już wcześniej na potańcówkach w Pałacu Czapskich. Otóż Akademia Sztuk Pięknych i Plons znów zapraszają nas pod rozgwieżdżone niebo na parkiet, który jest oczywiście w plenerze na dziedzińcu pod chmurką. Jutro o 19:00 z Parki zagrawam do tańca, a potem grupa Torpedo i Polish Funk w jej wykonaniu. Wpadajcie, jeśli macie ochotę troszeczkę się poruszać podczas pięknego sierpniowego wieczoru. Wstęp jest bezpłatny, wystarczy po prostu przyjść. A jeśli lubicie słuchać jazzu, to też mam dla was dobrą wiadomość, ponieważ jutro w Warszawie, w Sonopoli, festiwal jazz w Amfiteatrze Polskiego Centrum Kultury w Parku Sobińskiego. To jest miejsce, w którym jutro wystąpią takie gwiazdy jak Urszula Dudziak, Grażyna Augustik, Dorota Miśkiewicz, Sławek Uniatowski i Chopin University Big Band. To będzie taki letni wieczór ze swingiem, jazzem i z klasą przede wszystkim, tak to wszystko się zapowiada. No przynajmniej dwie propozycje godne rozważenia, jak myślę, na ten weekend. A jeśli chcielibyście więcej takich pomysłów z kulturą albo z muzyką w tle, to oczywiście będziemy je wam jeszcze dzisiaj serwować. A teraz już wracamy do naszych brzmień. Jeśli wolicie zostać w domu podczas nadchodzącego weekendu, no to też na pewno na przykład u nas znajdziecie takie przyjemne kompozycje jak Boomerang Daniela Godsona.

Back przed chwilą w Chili Z, a teraz posłuchamy utworu, który ma bardzo ciekawą historię. Powstał częściowo w 1977 roku, ale ostatecznie został wydany kilka dekad później, bo w 2023 roku. Now and Then to jest jeden z utworów, które John Lennon napisał, no właśnie, w latach 70. Demo nagrał w swoim domu w Nowym Jorku, ale potem te utwory, no właśnie, przeleżały gdzieś tam w zapomnieniu. Po latach żyjący członkowie grupy The Beatles postanowili zabrać się za ich wydanie. To jest dłuższa historia, którą można też obejrzeć w filmie w serwisie YouTube, także polecam wszystkim zainteresowanym. My przede wszystkim posłuchamy teraz Now and Then, symboliczny utwór, symboliczny tytuł. Jak myślę, również. Zresztą jego premierze towarzyszyły takie specjalne wydarzenia, między innymi przed domem rodzinnym Lennona. Dodajmy, że teledysk wyreżyserował sam Peter Jackson, a my teraz w wersji audio posłuchamy Now and Then, The Beatles, czyli za 21 minut po pierwszej.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale... robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
5: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
4: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
5: Znam ten sposób. Kosztowny.
4: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
5: To dlatego taka koperta.
4: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
6: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź nam votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
7: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
8: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPost. How good is that?
1: Po reklamie.

Poruszający ten utwór w wykonaniu Georgie Smith przed chwilą w CZ. 13.38 na naszym zegarze. Ja przypomnę, że dzisiaj mała wakacyjna zmiana na spotkanie z dobrze zmontowanymi. Przyjdzie nam poczekać no mniej więcej 2 tygodnie, ale i dziś pojawiają się o tej porze akcenty filmowe i tematy, które być może zechcecie sobie włączyć do letniego kalendarza, czy raczej kierunki, bo teraz kilka słów o filmie, który jest też opowieścią o malarstwie i o jednym z najbardziej niezwykłych artystów naszych czasów. Film, który będzie można zobaczyć w najbliższym czasie, bo już podczas tego weekendu na Śląsku. Chodzi o dokument, film poświęcony Davidowi Hockneyowi. Tak, w tym roku niestety pożegnaliśmy tego wspaniałego artystę, którego no, kochali miłośnicy malarstwa i nie tylko malarstwa na całym świecie, jak myślę. Miał obchodzić 89. urodziny. Odszedł no chwilę wcześniej, 11 czerwca 2026 roku. Jego twórczość, jego malarstwo, ale też jego życie i jego życiową postawę przywołuje dokument, który będzie można zobaczyć w najbliższą niedzielę. Wystawa w kinie. To jest być może znany wam cykl, w ramach którego oglądamy no właśnie dokumenty poświęcone sztuce, wielkim artystom. Często to są rejestracje takich bardzo ważnych, wyjątkowych wystaw i właśnie zapisem takiej ekspozycji jest film, który chcę wam teraz polecić. Wspomniałam o Śląsku i Katowicach, bo tamten film chyba był już prezentowany, a teraz chcę was zaprosić do Krakowa, bo w Krakowie będzie można zobaczyć film będący zapisem 2 olbrzymich wystaw przygotowanych przez Royal Academy of Arts London. Krajobrazy i portrety i martwe natury stały się podstawą dla powstania filmu opowiadającego o talencie Davida Hockneya, no i przybliżającego również fragmenty jego biografii. Według jego własnych słów ten film lepiej wyjaśnia to, co kryje się za jego twórczością. Z całą pewnością warto zobaczyć. Przypomnijmy, że to jest film, który wraca na wielkie ekrany, bo trafił do kin z okazji 80. urodzin malarza, gdy prezentował on w największych muzeach świata swoją sztukę. Wystawa w kinie David Hockney, pejzaże, portrety i martwe natury w kinie Kika w Krakowie w najbliższą niedzielę. Ten seans po południu o 16:00. Być może zechcecie się wybrać.

Jeszcze jedno miejsce, do którego chcę Was dzisiaj zaprosić w ramach spotkań z filmem. Miejsce, w którym można zanurzyć się w historii kina polskiego. Bo chodzi o Muzeum Kinematografii, które w tym roku świętuje 40-lecie działalności. Muzeum Kinematografii znajduje się w Łodzi, jak pewnie wiecie. No i w tym roku przygotowało jubileuszową wystawę. Co ciekawe, przygotowało ją wspólnie z osobami, które są doskonale znane miłośnikom kina i wszystkim, którzy uczestniczą w kulturze. Wśród tych osób byli Jerzy Hoffman, Daniel Olbrychski, Ewa Puszczyńska, Anna Nechrywecka, Paweł Maślona. Wszyscy oni, wszystkie osoby zaproszone do współpracy przy tworzeniu ekspozycji wybrały jeden przedmiot spośród kolekcji Muzeum Kinematografii. 40 osób, a więc i 40 szczególnych przedmiotów teraz na wystawie, która jest otwarta w Łodzi oczywiście w tym roku. Może warto wspomnieć, że ta instytucja zaczęła działalność oficjalnie w 1986 roku, dokładnie 1 stycznia. Potem przeniosła się do Pałacu Scheiblerów przy Placu Zwycięstwa. W tej chwili wyjątkowa wystawa do zobaczenia być może podczas takiego małego letniego wypadu do Łodzi. Być może taki plan Wam się przyda. Do propozycji filmowych, ale i teatralnych, bo mamy dla Was jeszcze zaproszenia na spektakl teatralny, który w sierpniu będzie można zobaczyć w plenerze pod gwiazdami. Jeszcze wrócimy, a teraz już muzyka Blood Orange w cywilizacji You're Not Good Enough.

0: oczami.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Do hymnu!
7: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
8: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
9: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na

0: piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPos. How good is that?
2: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Po reklamie.

0: Punkt 14. Przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Dziś w Dusznikach Zdroju rozpocznie się 81. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. W tej miejscowości na Dolnym Śląsku, dokładnie w Parku Zdrojowym, występował 16-letni Fryderyk Chopin i choć w tym roku mija 200 lat od jego koncertów w tym miejscu, muzyka Chopina wciąż je wypełnia. Dziś wieczorem stanie się to za sprawą koncertu inauguracyjnego, a zagrają laureaci konkursu z Warszawy Piotr Aleksewicz i pianistka Tianyi Liu. Razem z nimi na scenie Orkiestra Narodowego Forum Muzyki Filharmonii Wrocławskiej pod batutą Pawła Kapuły. 81. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju to jeden z najstarszych na świecie festiwali pianistycznych. Rusza już dziś i możecie odwiedzić go jeszcze do 15 sierpnia. Wydawnictwo PWN zaprasza na wspólne letnie czytanki. W kawiarni Przystań w Porcie Czerniakowskim w Warszawie zapraszają nas do przestrzeni pełnej spotkania i wspólnej lektury.
3: Leniwe niedzielne przedpołudnie, piękne otoczenie zieleni nad samą Wisłą, po prostu niedzielny poranek, kawa, książka i bliskość ludzi, z którymi można, ale nie trzeba porozmawiać.
2: Zaprasza dyrektorka wydawnicza PWN Katarzyna Nowak.
3: Spotykamy się przy wspólnym stole, każdy przychodzi z własną książką albo wybiera coś z naszej witrynki wydawnictwa PWN, siada gdzie chce i spędza czas we własnym rytmie. To taka cicha alternatywa dla zorganizowanych spotkań kulturalnych.
2: Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść, a najbliższe spotkanie w ramach letnich czytanek odbędzie się już 9 sierpnia o 10:30. Wstęp wolny. A gdyby tak wybrać się na wycieczkę rowerową po warszawskiej Woli? Na taką rowerową podróż w czasie zaprasza Muzeum Woli. Organizują przejazd z przewodnikiem, szlakiem nieistniejących już producentów rowerów i części rowerowych. Okazuje się, że Warszawa od końca XIX wieku do 1939 roku była jednym z najważniejszych ośrodków produkcji rowerów na ziemiach polskich. Na Mirowie i Woli kilkanaście niewielkich wytwórni istniało jeszcze do wybuchu II wojny światowej. Zlokalizowane były głównie właśnie na Mirowie i Woli, a w innej części miasta, na południu, mieliśmy hurtownie i sklepy rowerowe, które oferowały wtedy i modele turystyczne zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, ale także rowery wyczynowe. Tę fascynującą historię podczas wycieczki na dwóch kółkach opowie historyk i muzealnik Łukasz Kubacki. Wola rowerem stała. Wycieczka szlakiem nieistniejących producentów rowerów. Spotkanie pod tym tytułem ruszy 22 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Muzeum Woli.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Jet. Zaprasza Magda Bauer.
0: I podróże w czasie, i rowery, i dobre książki, wszystko to dla Was mamy nieustająco. No właśnie, poszukamy jeszcze może jakichś dobrych lektur na wakacje. Cztery po drugiej, bądźcie z nami.
1: Chili Zali, nastaw się na letni chill out.

Battle Life w 30. Kasia Kozak wspominała o letnich czytankach i tak się zastanawiam, czy podczas tych niedzielnych spotkań nad Wisłą pojawi się tytuł, który ja w tej chwili mam ze sobą i przed sobą i chcę zabrać tę książeczkę ze sobą również na wakacje. Pięknie wydana, niewielkiego formatu książeczka, mieści w sobie, no jak myślę, mnóstwo poezji i mnóstwo mądrości, takiej codziennej mądrości, której możemy uczyć się od Japończyków. Shibui, japońska sztuka odkrywania piękna w upływie czasu. I właściwie jak ją przeglądam, na każdej stronie, na której tak się przypadkowo zatrzymuję, bo jest złożona z takich właśnie króciutkich rozdziałów, zatrzymuję się na dłużej z ciekawością i radością właściwie, bo każda niesie, każdy taki mały rozdział zawarty w tej książce niesie ze sobą coś pięknego i bardzo pozytywnego. Tak, tak jest. Sama sztuka Shibui polega na tym, żeby piękno no właściwie odkrywać wszędzie, gdzie tylko możemy, a na pewno już szukać go w upływającym czasie i doceniać ten upływający czas, a także znaki tego minionego czasu. Na przykład te, które są w postaci zmarszczek na naszych twarzach, ale nie tylko. Ja do tej książeczki się przymierzam, tak jak wspomniałam, to znaczy już ją trochę podczytuję, bo trochę jestem niecierpliwa. Przymierzam się do dłuższej rozmowy na jej temat, ale być może szukacie czegoś takiego niewielkiego, a właśnie bardzo przyjemnego i inspirującego do czytania na wolny czas, to podpowiadam już teraz Shibui wydawnictwa PWN w księgarniach już od jakiegoś czasu. A jeśli okaże się, że ja ją przeczytałam podczas wakacji i wy również, to być może też będziecie chcieli przyłączyć się do jakiejś takiej dłuższej rozmowy, którą właśnie planuję ze specjalnymi gościniami. A teraz już 11 minut po 14, takie pierwsze książkowe polecenie przed trzecią się pojawiło. Być może jeszcze wrócimy do wakacyjnych lektur, ale teraz już trzeba posłuchać czegoś dobrego. To będzie Sadza Brodki.

luz i tak nie będę idealna. To jest to hasło, które być może powinnyśmy sobie czasem powiedzieć, a może nawet częściej niż czasem. To tytuł książki Tatiany Mindawicz-Płacz, która jest bohaterką rozmowy Magdaleny Kasperowicz z autorką. Jak się domyślacie, to jest rzecz, która może bardzo przydać się kobietom chcącym uwolnić się od presji perfekcjonizmu, ale też od takich wyobrażeń łączących się z tym, czego oczekują, czego wymagają od kobiet inni. Słowem, rzecz, po którą na pewno warto sięgnąć. Jeśli chcielibyście spróbować i zdecydować, czy chcecie książkę przeczytać, to mamy podpowiedź i no właściwie taką bardzo skuteczną i miłą pomoc, jak myślę, w postaci naszej strony internetowej, na której fragmenty książki czyta sama autorka. Tak jest, tutaj wybrane rozdziały w wykonaniu Tatiany Mindawicz-Płacz, ale też bardzo ciekawa rozmowa, jaką Magdalena Kasperowicz przeprowadziła z autorką, jest podlinkowana, dlatego że ta rozmowa już od jakiegoś czasu jest na naszym kanale na YouTubie, które oczywiście niezmiennie Wam polecamy. Fragmenty audiobooka już na naszej stronie. Jak to znaleźć? Otóż literatura wybrzmiewa w Chilizes, to jest takie hasło, pod którym znalazły się fragmenty książki Luz i tak nie będę idealna. To jest takie miejsce w internecie, do którego też będziemy Was zapraszać i tutaj zamieszczać fragmenty porywających lektur, no i oczywiście ciekawe wokół nich rozmowy. Zakładka konkursy na stronie chilizet.pl. Myślę, że bez problemu traficie. A my teraz już idziemy dalej razem z Flies i kawałkiem No Sleep.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
1: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
7: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

O miłości na najróżniejsze sposoby opowiadają artyści, których piosenki wam gramy z największą przyjemnością. Teraz piątek i mam nadzieję, że już udało wam się złapać troszeczkę oddechu, trochę relaksu i że będziecie kontynuować, a potem w sobotę i w niedzielę po prostu odpoczywać, być może przy naszej muzyce, być może przy takich właśnie piosenkach o miłości opowiadających na najróżniejsze sposoby. Jeszcze inaczej robią to artyści, których za chwileczkę usłyszymy. Clementine i Oscar Anton zaśpiewają nam po francusku, a ten kawałek, który wam zagram na pożegnanie, bo ja już powoli zamykam nasze spotkanie, nazywa się Minuit, a więc północ. U nas do północy jeszcze na pewno wydarzy się wiele dobrego na naszej antenie, zatem bądźcie z nami o 15:00. Katarzyna Kozak w Pogoni za kulturą z kolejnymi propozycjami, bardzo ciekawymi, na najbliższy czas, a potem Rafał Turowski, który przeprowadzi was przez resztę dnia. A ja bardzo dziękuję za dziś. Do usłyszenia. De toute façon, même quand je dors pas, moi je rêve de toi.

0: reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
8: Wygrałem.
7: Słucham?
8: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
9: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
7: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
10: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
13: Volkswagen. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
14: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
15: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysł.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
19: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
20: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
21: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
22: Jaylen Ngonda, twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku.

0: ekstra wypasione 82%, 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem, cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A tylko w piątek wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Po reklamie.

0: trzecia minęła, przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Zbliża się 42. Królewska Wystawa Róż w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich. Aranżacją wystawy zajmuje się Klub Florystów Polskich Sito. Pośród rzeźb z królewskiej kolekcji floryści umieszczą ponad 5 tysięcy róż od kilkudziesięciu wystawców. Ogród botaniczny Pan z Powsina zaprezentuje w Łazienkach róże z kolekcji narodowej odmian uprawnych róż, a polscy hodowcy Łukasz Rojewski i Mateusz Sobieszek wystawiał specjalne róże zapachowe. Część z kwiatów bierze udział w konkursie na najpiękniejszą różę, czyli o nagrodę dyrektorki Muzeum Łazienki Królewskie. Od 21 do 23 sierpnia w Starej Oranżerii czekają na nas przede wszystkim róże, ale także warsztaty florystyczne, pokaz mody i targi różane. Program Royal Rose 2026 znajdziecie na stronie Łazienek. Te wakacje cykl Silne Razem w kinie Kinogram dostarcza widzom pięknych filmowych doświadczeń i letnich obrazów prosto z Maroka, Włoch i Hiszpanii. Co obejrzymy w ramach sierpniowej edycji Silnych Razem w Fabryce Norblina?
3: Najnowszy film Pedro Almodovara. Jest to jego ostatni od 5 lat hiszpańskojęzyczny film. Zwraca do korzeni. Myślę, że też pokazuje, że nie traci werwy. Sam film jest na pewno bardzo rozbudowany. Ja oglądając go miałam wrażenie, że oglądam tak naprawdę kilka historii, trochę jak kilka etiud, które się trochę domykają, trochę pozostawiają otwarte zakończenie.
2: Tak w rozmowie z Magdą Bauer mówiła Kinga Sura, koordynatorka Silnych Razem, a mowa oczywiście o filmie Gorzkie Święta.
3: Mamy tam dwa wątki. Mamy główną bohaterkę, która przeżywa swoje własne kryzysy, jest niespełnioną reżyserką, chciałaby robić kino artystyczne, a robi reklamy. I po śmierci matki wpada trochę w pracoholizm, ale równolegle mamy też bohatera, który jest w zasadzie odzwierciedleniem Pedro Almodovara, jest właśnie uznanym reżyserem, więc mamy tutaj ich znajomość, ich relacje, ale ich osobiste też takie kryzysy, z którymi sobie radzą.
2: Pokazy w ramach Silnych Razem odbywają się w najbliższy wtorek i środę, a po projekcji Gorzkich Świąt dziennikarka Kara Becker porozmawia z wyjątkowymi kobietami. My mamy dla Was na te seanse i spotkania podwójne wejściówki. Napiszcie nam, w jaki zdrowy sposób można poradzić sobie ze stratą. Na Wasze odpowiedzi czekamy na kultura@gliz.pl. Żoliborski Dom Kultury zaprasza na wywczas, leżakowanie i czytanie muminków. Co ważne, to wydarzenie skierowane do osób powyżej 16 roku życia. Ma dać nam chwilę wytchnienia i możliwość poczucia się jak w dzieciństwie. Każdy, kto czytał bajki, kiedy ktoś czytał nam bajki, a nie na odwrót. Dziś o 18 w ramach wydarzenia artystka Ania Ziębińska będzie czytać na głos wybrane opowiadania muminków. Wcześniej będzie czas na indywidualną lekturę. Na miejscu będą dostępne książki, ale możecie zabrać ze sobą swoje egzemplarze. A już o 19.30 odbędzie się projekcja filmu Towe w reżyserii Zajdy Begotw. To dramat autobiograficzny, który nie był szeroko dystrybuowany w Polsce, a więc to unikatowa okazja do zapoznania się z Towe na ekranie. Na wywczas z muminkami zapraszamy dziś do Centrum Lokalnego Żoliborz.
1: W pogoni za kulturą. Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: W sobotę pogoda przyjemna, mówiąc o największym skrócie. Właściwie w całym kraju będzie słonecznie, z wyjątkiem Tatr i ziemi łódzkiej. Temperatury przyjemne, 21 stopni na Wybrzeżu Gdańskim, 23 w Warszawie, 26 w Katowicach i 27 stopni. Jutro najcieplej w Krakowie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
4: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Lato w Gliz.
0: No i właściwie taka pogoda mogłaby zostać, dlaczegoż by nie, ale tutaj czytam, że no, będzie tak wiosennie trochę, a potem znów jak wróci 37 i 41, to się nie pozbieramy. No sam nie wiem.
5: Nastaw się na letni chillout.
0: Otóż cechą klimatu umiarkowanego jest jego zmienność. Ama Luis na dobry początek piątkowego popołudnia. Rafał Turowski, dzień dobry.

0: 12 po trzeciej i zaczynamy od zaproszenia na Dolny Śląsk, no bo dzisiaj startuje 80. już pierwszy Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju, jeden z najstarszych na świecie festiwali pianistycznych. Dzisiaj laureaci festiwalu warszawskiego, festiwalu imienia Fryderyka Chopina, czyli Piotr Aleksejewicz i Tian Yao Liu. W namiocie w Dusznickim Parku Zdrojowym melomani usłyszą koncert fortepianowy F-moll op. 21 i koncert fortepianowy E-moll op. 11, oczywiście Fryderyka Chopina. W kolejne dni okazja do wysłuchania występu Erika Lu, zwycięzcy 19 konkursu chopinowskiego, i po raz pierwszy na Dusznickim Festiwalu wystąpi Zitong Wang, zdobywczyni trzeciego miejsca i laureatka nagrody fundowanej przez Christiana Zimmermana za najlepsze wykonanie sonaty. W tym roku odbywający się w ramach festiwalu kurs mistrzowski poprowadzą Aleksander Gawryluk i Aleksander Kobrin. Może przypomnę, że festiwal odbywa się w Parku Zdrojowym w Dworku Chopina, gdzie w 1826 roku 16-letni wówczas Chopin wystąpił z koncertami dobroczynnymi. No i na pamiątkę tego występu w 1946 roku polscy artyści zainicjowali festiwal jego muzyki, który z czasem przekształci się w Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny. No i oto dzisiaj przypominam 81. jego edycja.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

0: Na wodospad, waterfall, to woda leciała całkiem szybko. Elderbrook. Cóż za piękna metafora. 22 minuty po godzinie trzeciej. Konkurs taki popołudniowy zaplanowaliśmy na 15.30 z niewielkim hakiem. A zatem zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Autopromocja.
3: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Po reklamie.

28 minut do czwartej. Konkurs taki popołudniowy, ostatni w tym tygodniu. Jak zawsze książki. Biografia braci Grimm. To nie jest książka zupełnie dla dzieci, od razu powiem. Hansa Georga Schedda. Nowość Król Serce. Lily King. Dorzucam płytę Liz Wright i oczywiście Smyczkę. Są trzy pytania zawarte w trzech kategoriach. Dzwonimy 321-321-500. Wybieramy jedną z kategorii, dowolną. Czytam pytanie w niej ukryte i trzy możliwe odpowiedzi. Tylko jedna jest poprawna. Nazwa kategorii ma się wprost, ale nie zawsze do treści pytania i to jest pewna trudność w tym naszym konkursie. Przegranych nie ma, konkurs jest bardzo fajny, czemu nie spróbować? 321-321-500.

0: konkurs taki popołudniowy.
1: 25 po czwartej. Ula jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No zwykle mamy 4 konkursy popołudniowe albo poranne w tygodniu. W czasie wakacji jest ziepko więcej, 5, więc korzystajmy. Ulu, biografia braci Grimm do czytania pod leżakiem, na leżaku jeszcze pod parasolem. Król Serce, Lily King, to nowość. Do słuchania Liz Wright, no i oczywiście Smyczka. Mamy kategorie dla ciebie dzisiaj następujące, jeśli możemy przejść do rzeczy.
2: Oczywiście.
1: Mamy kategorię włoską, kategorię naj i kategorię na A. Przypomnę, wybieramy jedną, czytam pytanie, 3 możliwe odpowiedzi. Jeżeli pojawia się problem z odpowiedzią, bo konkurs jest bardzo fajny, ale nie znaczy, że jest bardzo łatwy, prawda? Bo Ula jest stałą słuchaczką i coś na ten temat wie. No ale mamy taką tutaj formułę, że jak jest możliwość i przestrzeń, no to zawsze sprawiamy, żeby poszło dobrze, prawda?
2: Zgadza się.
1: No to
2: ja bym wybrała kategorię na A.
1: Dobra. Mhm. Ulu, anamneza to jest inaczej skleroza, czy też B, to jest zbieranie informacji o pacjencie, czy też C, to jest takie wspólne wspominanie przeszłości, na przykład, nie wiem, jak się koledzy z klasy zbierają 30 lat po maturze. Anamneza. Skleroza. Zbieranie informacji o pacjencie, czy takie wspólne wspominanie przeszłości?
2: Przypuszczalnie mama mi urwie łeb, jak źle powiem, bo jest lekarzem.
1: Aha.
2: A więc żeby nie było, to powiem, że jest to zbieranie, znaczy taki wywiad lekarski, zbieranie informacji o pacjencie.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Tak.
2: O, nie urwie. Okej.
1: Tak, tak. To jest to. Ale przyznasz, że fajne słowo na takie dość powszechną czynność, można byłoby powiedzieć. No bo zawsze jak chodzimy do lekarza, to lekarz nas pyta, no co panu albo pani dolega. No i to się nazywa, wyobraź sobie.
2: O kurczę,
1: to się nazywa anamnezą właśnie.
2: O.
1: No dobrze, mama głowy nie urwie, to jest największa nagroda, ale to jeszcze ode mnie będzie. Jeszcze ode mnie będą książki, płyta i smyczka.
2: Super,
1: pięknego weekendu
2: bardzo.
1: Życzę. Dzięki, wszystkiego dobrego. Cześć, cześć.
2: Do zobaczenia.
0: Słuchasz Radia Chili Z.

w przyszłym tygodniu konkurs taki popołudniowy o stałej porze, chociaż u nas ramówka też ściepko wakacyjna, gdyż będę miał przyjemność towarzyszyć Wam od godziny 13. Przed czwartą Glass Animals i Jessie Ware.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Gata.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost.

0: plus 1 gratis. A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: W sobotę ładna pogoda, 21 stopni będzie w Gdańsku, 23 w Warszawie, 26 w Katowicach i 27 w Krakowie. Kraków obok Rzeszowa będzie jutro najcieplejszym miejscem naszego kraju. Trochę chmur na wybrzeżu, na ziemi łódzkiej i w Tatrach. Poza tym na pogodę narzekać nie będziemy mogli.

0: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Lato w Gdańsku.
2: W tej godzinie naszego spotkania Rafał Turowski, dzień dobry, Addison Rae, Sienna Spiro czy Frances Letnio będziemy grali. A zatem zróbcie głośnie radio i zostańcie z Chili Z.
1: Chili Z.
3: Nastaw się na letni chillout.
4: Będzie.

0: Zaglądamy do Krakowa nie po raz ostatni dzisiaj, ponieważ od dziś do 27 września w Górnym Pałacu Sztuki przy Placu Szczepańskim 4 wystawa absolutnie niezwykła. 100 oryginalnych prac Andy'ego Warhola, rysunki, okładki, filmy, plakaty. To wszystko jest opowieścią o nie tyle artyście, co o narodzinach jego języka, o narodzinach języka, który zmienił sposób patrzenia na obraz, na sławę, na produkt, na ciało i na media. Andy Warhol, od linii do legendy, to są obiekty ukazujące rozwój artysty. No właśnie, od rysunku poprzez druk, okładki płyt winylowych po film, a także eksperymenty z mediami cyfrowymi. Część prac pokazywana jest w naszym kraju po raz pierwszy. Ta ekspozycja, podkreślmy, ma pokazywać drogę, jaką przebył Andy Warhol, budując swój język, wizerunek i legendę. Przypomnę, od dzisiaj do 27 września, gdy tymczasem w krakowskim Mocaku w ramach stałej ekspozycji, przypomnę, można sobie takie postscriptum zrobić, prezentowana jest interaktywna instalacja Krystiana Lupy Life Factory 2, zbudowana na bazie scenografii do jego sztuki Factory 2 z 2008 roku. Byłem na tym spektaklu. Koncepcja tego przedstawienia nawiązywała no właśnie do warholowskiej pracowni. Więc Kraków pod znakiem Warhola i to jest znak no nieprawdopodobnie interesujący. Warhol i jego sztuka z innej planety. Do oglądania w Krakowie.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

0: To wspomnienie wakacji sprzed lat już 6, Kate Ranada i Lucky Day gościnnie Look Easy. Mamy 20 po czwartej na naszej playliście Royal Otis i Olivia Dean już za chwilę.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Autopromocja.
3: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: hymnu.
1: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak.
5: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.

0: 26 minut do godziny 5. Dzisiaj we Włocławku rozpoczyna się 10. Festiwal Wisły. Jeśli będziecie w pobliżu, warto zwrócić uwagę, ponieważ organizatorzy przygotowali naprawdę mnóstwo atrakcji. W czasie rejsu uczestnicy odwiedzą 9 miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim i w tych miejscowościach i jarmarki, i pokazy, i rozmaite widowiska. Taką największą atrakcją będą rejsy łodziami po Wiśle dla mieszkańców miast, które znajdują się na trasie festiwalu. Tych wejściówek bezpłatnych, dodajmy, będzie 3,5 tysiąca, a będzie można popłynąć i galarami, batami, krypami i nieszawkami. Nieszawka to łódź rzeczna. Nie wiedziałem. Będzie fajne pytanie do konkursu takiego popołudniowego. Pierwsze dni festiwalu we Włocławku. W niedzielę załogi Włocławek opuszczą, ruszą do Nieszawy, potem tego samego dnia do Ciechocinka, następnie Stajeńczyki, Toruń, Wielka Nieszawka, Bydgoszcz, Chełmno i festiwal zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu.
1: Chill Zadzie, nastaw się na letni chill out.

pomiędzy. Vito Bambino i Daniel Godson, czyli Z w piątkowe popołudnie. 16 minut do piątej, Helado Negro, tak naprawdę ma na imię Robert, a Roosevelt tak naprawdę ma na imię Mariusz, a właściwie to Marius. No i panowie jeszcze przed piątą.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
0: Po reklamie.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: Sobota pogodna i ciepła, 21 stopni w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, 23 w Warszawie, Katowice 26 i 27 stopni, Kraków i Rzeszów będą jutro najcieplejszymi miejscami w naszym kraju. Pochmurno w okolicach Kołobrzegu, Łodzi i w Tatrach, a poza tym piękne słońce. Taka będzie sobota, w niedzielę bez większych zmian, zdziebko cieplej.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Lato w Gdyni Z.
1: Wniosek stąd taki, że szykuje nam się przepiękny letni weekend, więc ciśnijmy niczym cytrynę. Garść propozycji dla naszych słuchaczy oraz licznych turystów w Krakowie już za moment.
0: Gdyni Z.
3: Nastaw się na letni chillout.

0: Well, love never changes, you know, people change, you know. Love never change. Love is universal thing. Love is going to express itself as a form of forgiveness and compassion, you know, for each other. Yeah.
1: 11 po 5, przenosimy się teraz do Krakowa zgodnie z obietnicą. No bo być może macie taką sytuację, że siedzicie sobie w piątek po południu, myślicie, poszedłbym, poszłabym na zakupy, ale nie tak, że do centrum handlowego czy do supermarketu, tylko tak coś bardziej. To proszę bardzo, o to bardziej. No bo w Krakowie, słuchajcie, bardzo dużo się dzieje, jeszcze do wydarzeń kulturalnych wrócimy, teraz wydarzenia handlowe, jeśli pozwolicie. No bo trwają 50. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej. Kilkanaście dni z muzyką, tańcem, rzemiosłą, z kulturą z Polski i ze świata. Od jutra, czyli nie trwają, zaczną się do 23 sierpnia na rynku głównym. Wyjątkowy program, jak czytamy, z myślą o odbiorcach w każdym wieku. Mogę sobie wyobrazić, jak pyszne jedzonko tam będzie. Ale to nie wszystko. Hashtag oddam, hashtag szukam, hashtag działam. Blisko 300 tysięcy osób zgromadzonych w mediach społecznościowych na tejże grupie. Nie wiem, czy 300 tysięcy osób się zjawi, no ale ta idea internetowa stanie się analogową, bo także jutro w hali stulecia Krakowie odbędzie się wydarzenie, no właśnie, hashtag oddam, które po raz pierwszy przeniesie jedną z największych krakowskich społeczności internetowych do realnego świata. To są tysiące przedmiotów, które zamiast trafić do kosza, prawdopodobnie znajdą nowych właścicieli. I podobna atrakcja, chciałem powiedzieć, dobrze, podobne spotkanie, tak nazwijmy, to będą warsztaty upcyclingu, to będzie strefa lokalnych twórców, wymiana ubrań, ale także zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt, Tandeta dla planety. To wydarzenie także jutro na targowisku Tandeta. Wstęp na te aktywności jest bezpłatny. No, dzieje się w Krakowie dużo. Do kultury wrócimy.
2: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. YIT.pl.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jalen Ngonda, twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
5: Po reklamie.

0: już w czwartek w Poznaniu startuje Bittersweet. Na miejscu będzie wraz z Kubą Lachowiczem Dominika Kontarowicz. Dzień dobry, cześć.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Słuchaj, chyba nie robiliśmy tego przy mikrofonie we dwoje jeszcze nigdy.
1: Nie? To nasz pierwszy raz? No. Po tylu latach, Rafał.
0: No tak bywa.
1: Nigdy mnie nie zaprosiłeś.
0: A dzisiaj jednak.
1: Ach.
0: Wiesz co, Dominika, no, mnie nie będzie niestety, bo tutaj inne mam zajęcia, że tak powiem, wymagające mojej obecności, ale myślę sobie, że zacznę od negatywów.
1: Tak.
0: Że przy takim festiwalu jak ten, to okropne jest to, że nie da się wszystkiego zobaczyć.
1: Nie da się. Niestety, trzeba by było się sklonować. Albo po prostu być wszędzie po średnio 15-20 minut.
0: No bo są cztery sceny, a one wzajemnie się nie kanibalizują jakby?
1: Kanibalizują się siłą rzeczy, natomiast one też są tak zaplanowane, że dosyć rzadko zdarza się, że osoba, która na przykład słucha muzyki elektronicznej, będzie chciała pójść na koncert artysty stricte popowego, więc no, chociaż no zdarzają się takie przypadki, więc ja nie staram się nie generalizować, ale jak wiadomo, są osoby o określonych gustach muzycznych, które po prostu lawirują sobie pomiędzy scenami ulubionymi.
0: Mhm. A powiedz, największą podjarkę masz na kogo?
1: Powiem szczerze, że chyba na pierwszym miejscu jest Gorillaz, dlatego że ukazała się w lutym ich 9. płyta. Bardzo ciekawa, inspirowana podróżą Damona Albarna, czyli no, głównego członka,
0: frontmana
1: Gorillaz do Indii. I to jest bardzo ciekawy krążek. Z chęcią posłucham go na żywo. A poza tym chyba nigdy nie było mi dane być na koncercie Gorillaz. No, to jest jeden z moich ulubionych zespołów. Myślę, że numer dwa to jest Chad Faker, bo ja jestem ogromną fanką muzyki i muzyków z Australii. I tutaj numer trzy to jest zespół, którym często pojawia się na antenie Chili Z, Praiseless. Kojarzysz? To jest taki zespół z Byron Bay, który gra elektropopowo. Też jestem bardzo ciekawa ich występu na żywo.
0: No to gdybym ja był,
1: no,
0: a nie będę.
1: No właśnie, to wiem, że numer jeden Tom Odell na pewno.
0: Znaczy, wiesz co, ja Toma Odella widziałem dwa razy w Warszawie na koncercie, więc...
1: Na festiwalu też, pamiętasz? Byliśmy na
0: tak,
1: OFF-ie.
0: No prawda przecież.
1: Chyba to było na OFF-ie.
0: Ja nie pamiętam. Tyle czasu minęło.
1: Na jakimś festiwalu.
0: No w każdym razie ja bym sprawdził, w jakiej formie zrobi Williams.
1: Ach, no robi Williams, no wiadomo.
0: No bo internety pokazują, że jest w dobrej formie i jestem pewien, że w dobrej formie, ale tak na własne oczy zobaczyć, wiesz, to
1: nie no, legenda.
0: To byłoby ciekawe.
1: To jest headliner w ogóle całego festiwalu. Nie wiem, czemu o nim nie wspomniałam. Nigdy nie byłam jakąś super fanką Robiego Williamsa, ale no...
0: Bo ty za młoda jesteś.
1: Znaczy ja wiem. Ja słucham starej muzyki, ale Robbie Williams zawsze na propsie, jak to mówi Gen Z.
0: Mhm. A powiedz, nie wiem, na przykład udałoby się zaprosić pana
1: Robiego
0: na żeby przyszedł wywiadu udzielił, albo coś powiedział przez radio? Nie bardzo.
1: On no liczymy na to.
0: W sobotę będzie.
1: Liczymy na to. A kto to wie, może będzie miał dobry humor i spodoba mu się nazwa naszej stacji i sobie pomyśli, że chętnie by wychillował przed występem i do nas wpadnie.
0: Powiedział, hi, this is Robbie Williams, you're listening to
1: Chili Z.
0: A powiedz, co dzisiaj o 19?
1: Dzisiaj po 19, to co zawsze po 19 w piątki w Chili Z, czyli klubowe granie. Co się pojawi ciekawego? Będzie nowy utwór od Another, to jest taki duet z Holandii. Bardzo teraz na czasie, który miesza takie house'owe granie z instrumentalnym. Będzie również piosenka, utwór wyprodukowany przeze mnie. Trochę się wstydzę o tym mówić, ale jestem z tego dumna też, bo właśnie...
0: No to gdybyś wydrukowała, to ja bym to powiedział, no, skoro
1: no
0: się
1: tak,
0: wstydzisz.
1: No trochę głupio tak o sobie, ale będzie też utwór, który ja zrobiłam, więc też bardzo fajnie, myślę, fajny akcent. No i oprócz tego będzie house'owo i tanecznie, także słuchajcie, jeżeli nie macie co robić, nie macie planów na piątkowy wieczór, to nie musicie wychodzić z domu, wystarczy, że odpalicie albo zostaniecie z nami i będzie okazja do potańczenia.
0: W 100% na żywo Dominika Kontarowicz.
1: Tak jest.
0: Również będzie Dominika w głosem studia, czyli Z-Festiwalowego, już od czwartku na Poznańskim.
1: Razem z Jakubem
0: Lachowiczem.
1: L.
0: Tak, Bittersweet startuje w czwartek do sobotniej nocy. A wśród artystów Lord, jej teraz posłuchamy.
1: Ekstra.
2: Chill Z. Nastaw się na letni chill out.
3: Wait till you're announced.

0: Reklama.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
0: Po reklamie.

0: Szósta już minęła, przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Od dziś w Krakowie możemy oglądać dzieła sztuki autorstwa Andy'ego Warhola. Pracę najbardziej rozpoznawalnego twórcy pop-artu znajdziemy na wystawie Andy Warhol od

0: Dni do legendy. Ekspozycja mieści się w Górnym Pałacu Sztuki przy Placu Szczepańskim w Krakowie. Składa się na nią ponad 100 dzieł, rysunki, okładki płyt winylowych, filmy i plakaty. W większości nigdy wcześniej nie były pokazywane w Polsce. Andy Warhol urodził się w Pittsburghu, ale był synem Rusinów Karpackich, Łemków, którzy wyemigrowali do USA. Jego mama, Julia Warhola, miała duży wpływ na jego wychowanie i także tworzyła obrazy. Na wystawie prześledzimy, w jaki sposób kształtował się charakterystyczny dla Andy'ego styl, jak Andy zacierał granice między sztuką, reklamą, modą i kulturą popularną. Andy Warhol, od linii do legendy, czeka na Was od dziś do 27 września w Krakowie. To teraz wystawa także interesującej artystki, tym razem w Warszawie. Stworzyła ponad 150 scenografii dla teatru, opery i filmu. Była wieloletnią pedagogzką ASP, a także artystyczną i życiową towarzyszką Andrzeja Wajdy. Pracę Krystyny Zachwatowicz-Wajdy, bo o niej mowa, od dziś możemy oglądać w Galerii Kordegarda. Trzeba być stale obecnym. Teatr Krystyny Zachwatowicz-Wajdy. Na ekspozycji zobaczymy 56 autorskich szkiców projektów scenograficznych, oryginalne kostiumy sceniczne zaprojektowane przez panią Krystynę, a także kadry ze spektakli, które współtworzyła. W centrum wystawy znajdziemy realizacje teatralne z lat 60. i 70., w tym debiut Zachwatowicz podczas ślubu Witolda Gombrowicza w Studenckim Teatrze w Gliwicach. Jedną z najważniejszych współprac filmowych artystki pozostaje Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1973 roku. Krystyna Zachwatowicz była odpowiedzialna za kostiumy do Wesela. Na wystawie w Kordegardzie zajrzycie za kulisy nie tylko filmów, ale także sztuk teatralnych, przy których pracowała Krystyna Zachwatowicz-Wajda. To wszystko od dziś do 11 października. Na koniec małe przypomnienie, że Och Teatr i Teatr Polonia w Warszawie grają przez całe lato. Możecie wybrać się na przykład na darmowy plenerowy spektakl Och Teatru pod tytułem Kot w butach. Tę znaną nam wszystkim bajkę wyreżyserowała Lidia Sadowa. Zobaczymy ją na scenie przed teatrem. Wśród obsady Paulina Staniaszek, Weronika Warchoł i Adam Biedrzycki. Gwarantowany dobry humor, piękne kostiumy i piosenki. Klasyczna baśń, Kot w butach. Do zobaczenia bezpłatnie w tę sobotę i niedzielę przed Och Teatrem.
1: W pogoni za kulturą. Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Lato w TVZ.
2: 4 po 6, Rafał Turowski, dzień dobry, dobry wieczór. Moods and to another control na dobry początek tej godziny naszego spotkania. A później Past Perfect, rok 1991, dziś wspominamy.
3: Nastaw się na letni chillout.

Just Perfect. Lato 1991 roku. Działo się, że hej, rozwiązano latem tegoż roku układ warszawski, zaprzestano produkcji Fiata 126P, ale zaczęto produkować Poloneza Caro. W gmachu PZPR otwarto giełdę papierów wartościowych, wysłano pierwszego maila, a niepodległość proklamowały Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina i Białoruś, niepodległość od Związku Radzieckiego. Na brytyjskiej liście przebojów wtedy na pierwszym miejscu Bryan Adams bez zmian, Everything I Do It For You z Robin Hooda, Extreme More Than Words na drugim, I'm Too Sexy, Right Said Fred, to był wielki przebój, nie wiem dlaczego, na miejscu trzecim. Mieliśmy nowość na piątym, Enter Sandman, Metallica, no i z takich znajszych, co tu jeszcze mieliśmy, Laugh and Understanding, to świetny numer, Cher. Sięgnę po to któregoś razu, no bo w tym tygodniu polska muzyka z tamtych czasów, dzisiaj Baboki z drugiej płyty formacji Niżowych Schabów, zatytułowanej Schaby. Babok to taki śląski duszek, takie straszydełko trochę. Przypomnijmy, jak to grało.

Baboki, formacja Niezłych Schabów, wspomnienie 1991 roku. 1990 wspomnimy w poniedziałek po 14.30 mniej więcej. 13 po 6, teraz David Blazer, a później z bittersweetowej playlisty Max Stachasiuk.

0: Max dokładnie za tydzień na Next Stage o 18 ze swoim koncertem na Bittersweet Festiwalu. Przypomnę, my też tam będziemy. Pierwszy program Dominiki Kontarowicz i Kuby Lachowicza już w czwartek po południu. 21 po 6.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Autopromocja.
3: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
3: Po reklamie.

0: 22 minuty do godziny 7, muzyka klubowa, mój konik. W Łodzi największa w historii parada wolności. Od 28 do 30 sierpnia już sobie notujemy, oczywiście nie ma parady bez platform. W tym roku ulicami centrum Łodzi przyjedzie ich 13, ale to nie znaczy, że jak one przyjadą, to się impreza zakończy, bo 11 wieczorem tegoż 29 sierpnia, jak czytamy, impreza przeniesie się do hali maszyn w EC1, gdzie odbędzie się największe i oficjalne afterparty tegorocznej edycji. Wydarzenia tam po raz pierwszy siły połączą trzy kolektywy polskiej sceny klubowej: Schizma, Vixapoli, 175 bitów na minutę. Będzie kolektyw berliński, będzie kolektyw węgierski. Program jest ogromny. Już teraz zwracam na łódzką Paradę Wolności Waszą uwagę.
1: TZ. Nastaw się na letni chillout.

Kali Uchis we własnej osobie. Za 10,5 minuty godzina 7, Paula Roma jeszcze przed 19, a później wczesny piątkowy wieczór spędzicie z prima domą. Dziękuję za dziś, Rafał Turowski. Do usłyszenia w niedzielę o 9 rano.

Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w

0: Żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
2: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Zapraszam. All My Feelings to była nowość od Beth Tunera na otwarcie dzisiejszego Primadoma Club, 19.04 na zegarach. No i to jest znak, że zaczynamy taneczne rytmy w Chili Z. No a dzisiaj przed nami nowości, ale też starsze propozycje, ale nowości od m.in. Barry Can Swim, Another, Nika Fanciulli i polskiego kolektywu Folkness. A zaczynamy teraz od utworu, który pochodzi z mojej debiutanckiej, niedawno wydanej epki pod tytułem Tasmania. Trochę mi tak niezręcznie mówić o swojej muzyce, ale stwierdziłam, że to już czas zagrać właśnie co nieco z tego wydawnictwa bliskiego bardzo mojemu sercu. No i ta epka to jest taka swoista pocztówka z mojej solowej wyprawy do Australii. Epka właśnie ukazała się też na winylu, na pięknym pomarańczowym winylu i po prostu nie mogę być bardziej szczęśliwa i dumna z tego powodu. Na epce znajdują się sample śpiewu ptaków i papug, które nagrywałam będąc tam na telefon, a także rozmaite aborygeńskie dźwięki. No i właśnie na dzisiaj wybrałam utwór nietytułowy, czyli Tasmania, bo tak nazywa się epka, a pozycję numer 2, która nazywa się Aborigen Dance. No i posłuchajcie sami.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Pews Tomato Slice, Pull Me Through. To przed chwileczką, a teraz, moi drodzy, czas na nowość od Barry Can't Swim. Od Barry'ego, który nie potrafi pływać. Szkocki producent i multiinstrumentalista wydał nowy taneczny letni utwór, który nazywa się Dance, Dance, Dance. No i właśnie, jak sam tytuł wskazuje, jest bardzo taneczny, inspirowany French House'em, muzyką takich zespołów jak Justice czy Daft Punk. No i mimo tego, że już trochę tego lata minęło, umówmy się, jest początek sierpnia, no to fajnie, że nadal pojawiają się nowe letnie piosenki. A wy dajcie znać, jak spędzacie dzisiejszy piątkowy wieczór, jakie macie plany na weekend. dominika.kontarowicz@chillizet.pl. No, a ja zapraszam do tańca z Barry Can't Swim. Jedziemy.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Jabberwocky, How Much I Dance. No i widzicie, obiecałam, że będą tańce po 19. No i są, prawie każdy utwór dzisiaj ma w tytule słowo dance. No i jedziemy teraz dalej z dzisiejszą selekcją. Już w kolejkę ustawia się duet z Holandii, który nazywa się Another. No i który nie zwalnia tempa, bo ich drugi krążek, Witness, ukazał się w połowie czerwca. No i zawiera 12 kompozycji utrzymanych w takiej właśnie elektroniczno-piosenkowo-instrumentalnym klimacie. Ja na dzisiaj wybrałam utwór Faster z tego albumu i właściwie każda piosenka Another jest taka idealna na chillout w moim mniemaniu. Na przykład idealna podczas jazdy rowerem wieczorem w upalny dzień albo idealna podczas leżenia na hamaku i jedzenia czereśni. No możliwości jest mnóstwo, moi drodzy, tego lata. W każdym razie utwór Faster to jest świetne połączenie disco, soulu i funku. Typowy letniaczek, mówiąc kolokwialnie. No lato dalej trwa za oknem, także myślę, że piosenka jak najbardziej wpisze się w konwencję. Posłuchajcie sami. Another, Faster. Już teraz.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Lady, Lady Love, Oden i Fatso. Ale to jest utwór trochę romantyczny, trochę letni. No, wspaniały. Moi drodzy, zostało nam 12 minut do godziny 20, ale jeszcze przed nami spory content muzyczny. Teraz gramy Azari and Three, Reckless with Your Love. I to jest utwór z 2011 roku. Kawał dobrej elektroniki. Później będzie Paris is for Lovers. Takie dwie fajne propozycje jeszcze przed godziną 20, a ja przypominam, że jestem z wami do 21 jeszcze, także nie odchodźcie nigdy. Nigdzie, przepraszam. Azari, Reckless, już teraz.

0: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
1: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
2: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłu.
3: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
10: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: 20.03 na zegarach. Słuchacie Chili Z, a konkretnie Primadoma Club i zaczynamy drugą, już ostatnią godzinę grania klubowego w Chili Z. W niej jeszcze między innymi Kotler, Ruse, remix Folkne z utworu Low Stepy. Będzie również koncert życzeń. Powrócił do łask. A zaczynamy teraz od Disco Party Baby Vampire Sex. Vampire Sex to jest producencko-DJski duet z Miami, tworzony przez dwóch artystów kolumbijskiego pochodzenia. Łączą house z wpływami funku i muzyki latynoskiej. No to co? Nie przedłużając, niech wybrzmi muzyka, niech przemówi muzyka. Disco Party Baby to chyba ich największy sukces producencki. Jedziemy!

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Trapped Kotler, uwielbiam śpiewać ten numer. A teraz przechodzimy do polskiej reprezentacji w house, o ile można tak powiedzieć. Chodzi o duet producencko-DJ-ski Folkness, czyli Norbert i Mateusz. Konsekwentnie od lat budują swoją pozycję na polskiej, no ale i międzynarodowej scenie elektronicznej. Mają na koncie wydania w takich labelach jak Tool Room, Club Sweat, czy jak w przypadku ich najnowszego remiksu Flow Tracks Records. Panowie podjęli się stworzenia swojej wersji utworu Low Steppy pod tytułem Sin Pero i wyszło im to całkiem przyjemnie. Posłuchajcie sami. Low Steppa, Sin Pero, Folkness Remix.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Kacendox i Faustyna Maciejczuk, baw się dobrze. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie w Primadoma Club. 20:24 na zegarach, a teraz, moi drodzy, czas na koncert życzeń, czyli moment, w którym puszczam zamówione przez was melodie. No i słuchaczka Ola poprosiła mnie wczoraj o utwór pod tytułem La Luna Nika Fanciulliego. Piosenka z zeszłego roku. Troszkę nostalgiczna, trochę romantyczna. No dzisiaj mamy chyba taki letni, romantyczny klimat. No to gramy dla ciebie, Ola. Jeśli wy macie swoje życzenia muzyczne, no to jak zwykle zapraszam na maila dominika.kontarowicz@chiliz.pl. Tylko zaznaczam, że utwory muszą być utrzymane w klimacie tej audycji. Jedziemy. La Luna, Nick Fanciulli.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Dennis Queen, Round and Round przed chwilką. No a my powolutku zbliżamy się do 21:00. No i to znaczy, że do końca naszego dzisiejszego spotkania muszę wam zdradzić jeden sekret, że dzisiejsza audycja Primadoma Club była ostatnią audycją prowadzoną ze studia, które mieści się przy ulicy Żurawiej w Warszawie, ponieważ już za tydzień przenosimy całe radio, nie tylko Chili Z, ale również Radio Z na ulicę Czerską, także zmieniamy zupełnie lokalizację i to jest koniec pewnej ery. Ale spokojnie, my się słyszymy za tydzień w piątek, a nawet słyszymy się już w przyszły czwartek w naszym studiu plenerowym w Poznaniu na drugiej edycji Bittersweet Festiwalu. Tam zagra cała plejada gwiazd. Od Robiego Williamsa, po Chata Fakera, po Gorillaz, Paula Kalkbrennera i wielu, wielu innych wspaniałych artystów. Także bądźcie z nami, bo razem z Kubą Lachowiczem postaramy się wam sumiennie zrelacjonować tę imprezę. Oczywiście wszystkim tym, którzy nie dotrą na miejsce do Poznania, a wszystkim tym, którzy wybierają się do Poznania 13 i 15 sierpnia. Mówię oczywiście do zobaczenia, do usłyszenia, a na koniec Kungs i Boys Noise Get Away. Wszystkiego dobrego.

0: reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Ale! Patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: ma. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.